0: Radio Msambiki.
1: Shalisima kuba uitwa bengo maleni ichayaka. Ungachini so. Uchina chineka so.
2: Pamuzika lowu.
1: Nie tlelo loko no upimisa nada. Aumburi dzwa Regina papai dzindla.